0: Misaotra tomboko lahy, misaotra tomboko vavy.
1: Maro pikaratsena andre zaza vahizo, andre zaza tafara zegny.
2: Tatareo anay, fa zay ty